Leo cea moie iai, dorima ne bolai, dai si pozor dai. Nie, nie, skorșește nie, iba o rog, lebo dva,